media, jako se jako je poda na něj media, jako se mano, jako je poda se, este, kdo vede je tito litera, jako, kdo oruka, kdo vede. Ale ti lo cachique, Don Lucio Ortiz, Mari Doris El Martínez, Jennifer.